Mega drużba i mega atmosfera. Mega fiesta, hej, hej, mega fiesta. Radio Aktualowa. Mega